0: Nie wiesz, no ale mówię, że...
1: Ale mi tak,
0: nie mam słowa powiedzieć.
1: Okay,
0: thank you. Hey, did you tell me one more you did?